0: Ena bore mayanata ane nkarna na ipotiki.
1: Ere mayan.
0: E manyata na igwena renka jema. Eshe tuentai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa daino. Ashe.

0: Yanata anne karnan na ipotiki.
1: Emanya.
0: Emanya ta na gwena renka jema. Eshe tuenta iserena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.

0: Emayanata anen karna na ipotiki.
1: Emayan.
0: Emayanata na iguena renka jema. Eshetu entai serena dede. Olta ushusa itikita mongwana. Itawang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo kino. Ashe tenduwa taino. Ashe.